0: partnerów jestem tak, jak dla hotelu, on jest wstęp. Rozmowy jest na tyle poważnie tak, że on nie ma pan, ale byś wtedy tej wyjścia przez sukę, że aktywnie.
1: Może jak nie? Już to zrobię.